zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

Super Soda.

kalistenik. W tyłku galijskim kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

0: podróż dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś kalisteniksa, splifiksa, parnomiksa, paranoiksa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

pisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam jedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa Geta te chuje bledną. Nie mele beta czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesraj, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak się rozwijamy.

Lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy usta.

Budzimy się, wstajemy z cieli, myjemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o nic.

0: będziesz trochę odważny.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Whatever.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Gierasz szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, w którym zipy wypuszczały pierwsze tekstów mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

fajki, fajki. Ja na bok schowane, ręce w kieszeni, parki.

ですよね。

0: trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

słychać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

galijskim tyłku kalistenik. W tyłku galijskim kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

za okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: już dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś Kajstenixa, Splifixa, Barnabixa, Paranoixa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

Puszczę nas tu dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa Geta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

drama. Proszę, ja was nie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy zdać się, nie kapie na zabawę, przepraszanie nawet jeśli błazen i poraży brakiem na dnie pośród fal. Ja i trzy kobiety mego życia, ty, ona najstarsza z was, może robi wjazd.

0: ziemianiną pod pień Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w

0: powoli. Dla nich to jest tak jakby...
1: Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: dalej ta podróż dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
2: Nie spotkacie może kiedyś Kalistenixa, Spliffixa, Barnabixa, Paranoixa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
2: Teraz siedzę.
1: Tak.
2: Spotkaliśmy po drodze wszystkie X-y.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

ma. Pomylę się i rzucę spojrzeniem na inny boski traw, na inne boskie stworzeń, korzenie w głowie moi plan, jak usunąć z głowy setki morskich plam.

episode.

Dobry wieczór, cześć wszystkim. Witam się z wami w audycji. Miło mi to słyszeć, ponieważ minęła godzina 20, mamy sobotę, więc idealny czas, no i też ramówkowy czas właśnie na audycję. Miło mi to słyszeć. Witamy się po pewnej przerwie, także tym bardziej cieszę się, że tutaj jesteśmy. No a dla przypomnienia, wita się z wami Kinga Rodzik, a realizuje mnie Wiktor Woźniak. No i dzisiaj będzie tak, no jak się domyślacie, już trochę mniej więcej z zapowiedzi audycji, odniesiemy się dzisiaj do męskiego grania, ale myślę, że utwór, który zaraz poleci, to nie do końca, czyli ten utwór będzie się odnosił do początku audycji, przynajmniej dzisiaj, więc już pewnie się domyślacie, co to będzie za utwór, ale jeśli jesteśmy już w takich słowach kluczach, to mogę wam powiedzieć, że dziś będzie jeszcze kolejne słowo klucz, też związane z naszą audycją i też związane z męskim graniem, ale nie chciałabym tutaj zdradzać wszystkich kart od razu, więc zaczniemy sobie tak tutaj idealnie i tak klasycznie od początku, czyli poleci utwór Początek, gdzie możemy usłyszeć tutaj Krzysztofa Zalewskiego, Dawida Podsiadło i Corteza, no i przypomnieć sobie ten czas właśnie, kiedy to było. No, możemy odświeżyć tutaj pamięcią te czasy.

I to był początek, no bo mamy początek audycji, miło mi to słyszeć, a w tym początku był Krzysztof Zalewski, Dawid Podsiadło i Cortez. No i teraz przechodzimy już do tego bardziej takiego, no, teraźniejszego męskiego grania, czyli tegorocznego, a nie bez powodu użyłam tej nazwy tegorocznego, ponieważ dzisiaj mamy też taką szczególną datę, jeśli chodzi o fanów tutaj liczb, ponieważ mamy dzisiaj 6.06.2026 roku, czyli mamy 6 czerwca, więc no, tego roku, więc tym bardziej użyłam tutaj tego słowa tegoroczne, ale to nie było to słowo klucz, o którym wam powiedziałam na początku, ponieważ do tego słowa klucz jeszcze się odniesiemy, ale tak jak powiedziałam wcześniej, nie chcę wszystkich kart na dziś odkrywać już tak na początku, po tym właśnie początku. I przejdźmy teraz do kolejnego utworu, który jest taki, no, też jest związany z męskim graniem, ale jest, można powiedzieć, zapasowy. Taka wersja 2.0 na ten rok. Jak się domyślacie, będzie to utwór Tańcze. I tutaj męskie granie zrobiło nam taki trochę prezent, ponieważ z reguły powstawał zawsze co roku jeden utwór promujący danoroczne męskie granie. No i w tym roku tutaj ekipa męskiego grania poszła o kroczek do przodu. Zrobiła coś, co się wcześniej nie zdarzało, a tu tutaj jeszcze pragnę wspomnieć, gdybyście się nie orientowali, jaki jest w tym roku skład tej ekipy, no to możemy tutaj znaleźć Igora Herbuta, Zalię i Vito Bambino. No i oni postanowili nam zrobić taki muzyczny prezent w tym roku, ponieważ opublikowali też razem z teledyskiem, także wszystko jest w komplecie, utwór Tańcze. I właśnie ten utwór Tańcze teraz zagramy.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Za nami tutaj utwór Tańczę od Igora Herbuta, Zali oraz Vito Bambino, czyli w skrócie ekipa tegoroczna męskiego grania. No i pewnie już zakładam, że niektórzy z was kupili już bilety. Gdybyście chcieli znać dokładną rozkładówkę, co i gdzie, gdyby ktoś jeszcze ich nie kupił albo jakimś cudem je znalazł, chociaż wydaje mi się, że powinny być jeszcze jakieś sztuki, ale to nieraz z koncertami złudnie bywa, niektóre bilety się kończył szybciej, inne trochę wolniej, albo na początku nikt ich nie kupuje, a potem nagle wszyscy rozkupują wszystkie, więc to różnie bywa, więc jeśli komuś na tym bardzo zależy, to radzę się zainteresować. W każdym razie, według rozkładówki, to najbliższy jest oczywiście Żywiec, 26-27 czerwca. Potem dalej mamy w kolejce Poznań, czyli 10-11 lipca. Potem mamy Gdańsk, 17 i 18 lipca, tak prawie jedno drugie po sobie. No i mamy Wrocław, 31 lipca i 1 sierpnia. Potem Kraków, tu jeszcze do potwierdzenia. No i Warszawa, 21-22 sierpnia. Tak to mniej więcej się przedstawia. Także jeśli ktoś jeszcze nie zaopatrzył, a bardzo by chciał, no to polecam się zainteresować. No i właśnie, ponieważ obiecałam wam, że tutaj padnie takie słowo klucz, które jest powiązane z tym, że no trochę nas tutaj nie było, więc dzisiejszy powrót audycji Miło Mi To Słyszeć można określić jednym kluczowym słowem, czyli nareszcie. No właśnie, nareszcie. My się bardzo cieszymy, że tutaj jesteśmy i mam nadzieję, że wy cieszycie się również słysząc tutaj, że coś się dzieje w audycji Miło Mi To Słyszeć muzycznie. Także to jest, to nareszcie ma tutaj podwójne znaczenie. No i nareszcie to też jest, skoro mówimy o męskim graniu, to właśnie jest tytuł tego singla głównego promującego tegoroczne męskie granie. No i tutaj chyba nie trzeba przypominać, kto jest w tej ekipie. Zresztą zaraz sami wysłyszycie, tak jak wysłyszeliście wcześniej. No i przechodzimy już do tego słynnego utworu, czyli nareszcie. Nareszcie przechodzimy do utworu, nareszcie, że tutaj się słyszymy w audycji Miło Mi To Słyszeć i też nareszcie, bo gramy utwór nareszcie od męskiego grania.

Za nami był utwór Nareszcie od Męskiego Grania i na razie tutaj zrobimy przerwę od Męskiego Grania, zamykamy ten temat, przechodzimy do kolejnego tematu, ale też osadzonego w Polsce, trochę powiązanego z Eurowizją, a trochę z The Voice of Poland. Ponieważ mowa teraz o zwycięzcy jednej z edycji The Voice of Poland, czyli Jaśku Piwowarczyku, który też pojawi się na festiwalu w Opolu tegorocznym z utworem Halo Houston, który też właśnie dzisiaj zagramy. No i tak jak wspomniałam, był on zwycięzcą The Voice of Poland, ale kiedy zrobiło się o nim głośno? I tutaj zaczniemy od takich muzycznych ploteczek, muzycznych kontrowersji, ponieważ brał udział w komisji jurorskiej podczas Eurowizji 2026. No, a że jak pamiętamy, trochę tutaj zakończyło się to takim jurorskim skandalem, biorąc pod uwagę, jaki kraj dostał od nas wysoką notę punktacyjną. No więc, jak się domyślacie, tutaj uwaga została mocno skierowana na uczestników tego jury, no i w którym też właśnie był tutaj debiutujący dość muzycznie Jasiek Piwowarczyk. Także czasami wiem, że wam brakowało takich muzycznych ploteczek i skandali w audycji Miło Mi To Słyszeć, więc jak którąś gdzieś tam wyczytaliśmy, to oczywiście staraliśmy się wam przekazywać. No i tak dzisiaj, jak to nam wpadło w ręce, to stwierdziliśmy, że no, trzeba dodać tutaj trochę pikanterii, więc o tym powiemy. No ale teraz przejdźmy do muzyki w wykonaniu Jaśka Piwowarczyka i będzie utwór Halo Houston.

To był utwór Hello Houston od Jaśka Piwowarczyka. No i biorąc pod uwagę nasze muzyczne ploteczki, które poruszyliśmy przed tym utworem, to obawiałam się mówić tytuł Hello Houston, bo jeśli tutaj by nas spotkało tutaj rozczarowanie za ploteczki, kara za ploteczki, no to wtedy bym powiedziała, że Houston mamy problem, ale na szczęście jeszcze nic nas takiego nie spotkało, więc miejmy nadzieję, że zostanie nam to wybaczone. I teraz zostając jeszcze dalej w polskich klimatach, bo potem to przełamiemy i troszkę zmienimy, no to będzie teraz kolejny utwór, Robisz mi w głowie ogień. No my się cieszymy, że nie mamy tego ognia w głowie po tej naszej informacji, którą powiedzieliśmy wcześniej. Także no, nic się nie pali, czujka tutaj nie wyje, więc może jakoś się uda. No i właśnie, Robisz mi w głowie ogień. A kto za ten utwór odpowiada? Dwie panie, czyli Paula Roma i Katia.

To był ten klimatyczny utwór Robisz mi w głowie ogień od Pauli Romy i Kati. I teraz przechodzimy do właśnie tej wspomnianej zagranicy, ponieważ będzie tutaj mieszanka naszych zagranicznych wykonawców ulubionych, czyli będzie Hugel, Topic i Arash oraz Dikon. A utwór to I Adore

Tak, to był utwór I Adore You od Hugela, Topika, Arasza i Dikolma. I teraz przechodzimy do kolejnego utworu, który już był u nas grany, chyba w kwietniu. A utwór jest od Angel, albo Angel, biorąc pod uwagę tą kreseczkę, którą zobaczyłam na D, więc nie jestem pewna, czy tutaj przypadkiem nie chodzi o pewien kraj, o którym ja myślę, że to jest stąd. Ale nie jestem pewna, więc nie będę tutaj za dużo mówić na ten temat. Bez upewnienia się, a tytuł to jest What You Want.

Tak, za nami był utwór od Angel, czyli What You Want. No i tak wcześniej mówiłam wam, że nie jestem pewna z jakiego kraju może to być utwór, ale uwaga, jeden słuchacz się zlitował nad nami, do nas napisał i powiedział nam, jak to jest, także nie musieliśmy sprawdzać. Ale to dobrze, cieszę się, że słuchacie, więc tutaj można powiedzieć, że nawet zagorzała dyskusja się tutaj roztoczyła, że aż bym się mogła zaśmiać, że nasza linia przyjmowania wiadomości to nie wytrzymuje tego, bo mamy tutaj więcej tych ciekawostek, bo tak. Po pierwsze jest to utwór z Belgii. Także byłam blisko, bo oczywiście ja w swojej głowie typowałam Francję. Wiktor typował Hiszpanię. No i kolejna sprawa, to tutaj jest ciekawostka, o której myśmy nie wspomnieli, ale zakładam, że wtedy, nie wiem, w kwietniu czy marcu, kiedy puszczaliśmy ten utwór, to wtedy to było, ale też nie doprecyzowałam. To tutaj jeszcze też mamy na ficie DJ-a, a tym DJ-em jest Justice. No i on akurat już pochodzi z Francji, także w sumie nie byłam jakoś tak daleko od tej Francji, no ale Belgia też jest blisko koło Francji, więc można to uznać, a jeszcze nawet w ogóle biorąc pod uwagę Europę Zachodnią, to nawet Wiktora Hiszpania tutaj się zmieściła, jeszcze też załapała, że można to uznać, że byliśmy bardzo blisko. Gorzej by było, gdybyśmy pomylili kontynent, ale na szczęście tak się nie stało. Tyle mniej więcej odróżniamy te style muzyczne, że odróżniamy tak poprawnie. No i teraz właśnie sobie ten kontynent zmienimy, ponieważ przeniesiemy się do Ameryki, takie nasze American Dream teraz będzie, ponieważ będzie, zaraz dla was zagram, amerykańska piosenkarka i autorka tekstów właśnie prosto from America, a właściwie to z San Luis, a ta piosenkarka nazywa się Slighter. I oczywiście oryginalne tutaj imię i nazwisko jest zupełnie dłuższe, czyli Catherine Grace Garner. No ale oczywiście występuje pod pseudonimem Slater. No i jej gatunki, którymi tutaj się posługuje, to jest pop, elektropop, glitch pop czy hyperpop. Jej aktywność, gdybyście się zastanawiali mniej więcej od kiedy można było jej słuchać, no to są mniej więcej początek 2018 roku. No i tak jakoś tutaj się to potoczyło, że nawet wydała parę tutaj fajnych rzeczy, ale z tych fajnych rzeczy to wybrałam dla was jedną rzecz. No bo wiadomo, każdy ma wiele fajnych rzeczy, ale tutaj wybrałam jedną, a nawet może dwie, ale nie będę zdradzać, czy jednak jeszcze druga tutaj się załapała. Na razie zaczniemy od tej pierwszej, czyli utwór Dance. Gdyby ktoś chciał, może teraz potańczyć, zezwalamy na to. Tym bardziej, że jest sobota.

Za nami była Slater w utworze Dance. No i tak jak wam obiecałam, że jeszcze jakiś jeden utwór od Slater tutaj zagramy. W zasadzie tutaj tą przerwę między utworami wykorzystaliśmy na to, żeby poszukać jakichś tutaj sensacyjek na temat tej artystki. No ale niestety z przykrością muszę stwierdzić, że nic takiego ciekawego nie znaleźliśmy. No owszem, są rzeczy pewne, które w zasadzie są kwestiami prywatnymi, więc no w sumie prywata to nuda, powiem wam. Jeśli chodzi o takie z punktu widzenia programów plotkarskich, to jest jednak nudne. Nie, tutaj, że tak powiem, nacisk jest zawsze kładziony bardziej na takie większe sensacje i skandale. A dlaczego tak się teraz wypowiedziałam? Bo przypomniały mi się dawne czasy, gdzie jeszcze kiedyś pracowałam przy programach plotkarskich, przy ich realizacji, więc przypomniały mi się te czasy, no i tak myślałam, że może coś jeszcze tutaj przemycimy, no ale niestety ku mojemu zasmuceniu nic takiego ciekawego nie znalazłam, bo przypomnę, dla nas prywata to nuda, ale atrakcje, takie sensacyjki, czy jakieś może nawet awanturki w świecie muzycznym, no to jest coś, co radiowe tygryski lubią najbardziej, no i moglibyśmy powiedzieć, ale niestety, tak jak wam powiedziałam, tutaj przy tej artystce nie znalazłam, aczkolwiek gdybyście się zastanawiali, do kogo jest ona porównywana i muzycznie, i wizualnie, no to między innymi można ją porównać do Britney Spears. Także to pozostawiam wam, czy słyszycie tutaj jakieś takie właśnie powiązania z Britney Spears w głosie, czy nie, czy w muzyce. No i zostawiam was z kolejnym utworem, czyli I'm Actually Kinda Famous.

friend. Do you know me from somewhere?

0: Tak, to był utwór Slater, I'm Actually Kind of Famous. No i gdybyście się zastanawiali o te dźwięki w tle, które u nas było słyszeć, no to niestety nie znajdujemy się na torze Formuły 1, aczkolwiek po tych dźwiękach chcielibyśmy, no ale niestety jednak nie tym razem. I teraz przechodzimy do kolejnego utworu, który, taki bym powiedziała, w ogóle jakoś tak się teraz zapięliśmy na takie modelingowe tematy, ponieważ te poprzednie utwory, które graliśmy od Slater, no to takie były rodem z wybiegów, jeśli chodzi o rytm, to idealnie po prostu pasowały do stylu chodzenia i tego, co się dzieje na wybiegach z reguły. Więc będąc właśnie w tym temacie mody, chciałabym się odnieść do kolejnego filmu związanego z modą, czyli Diabeł ubiera się u Prady 2. No, kto widział, ten widział. Ja tutaj się przyznam, że byłam już na tym filmie, więc wiem mniej więcej, co się dzieje. Ale nie będę wam zdradzać, ponieważ zakładam, że nie wszyscy byli, więc nie będę. Ale myślę, że muzycznie mogę wam zrobić taką zajawkę, ponieważ teraz właśnie zagramy dwa utwory, które się tam pojawiły. No i jeden jest od Lady Gagi do Echi, a tytuł to Runway.
1: No matter what, no matter what, you got to strut.

Runway. Tak, to był Runway od naszych pań, czyli Lady Gaga i Doe Chi. No i teraz, tak jak wam obiecałam, też będzie coś z dwójeczki od Diabeł ubiera się u Prady. No i tym razem już będzie sama Lady Gaga, a utwór to Shape of Woman.

To była Lady Gaga w utworze Shape of Woman, czyli coś, co możecie znaleźć między innymi na ścieżce dźwiękowej do Diabeł ubiera się u Prady 2. No i właśnie tak w międzyczasie, jak wam graliśmy ten utwór, to z Wiktorem naszło nas na wspominki i pewne przeliczanie lat, ponieważ wyliczyliśmy, że audycja Miło Mi To Słyszeć ma już trochę latek. No i wyszło na to, że to pamiętam, że pierwszy odcinek był w lipcu, to tyle pamiętam. I wydaje mi się, że to był, tak, to był 2020 rok. Już teraz się upewniłam, nie 21, to był na pewno 20 rok. No i w związku z tym Wiktor mi się zapytał, to w takim razie, gdzie było pięciolecie? No i tutaj niestety muszę powiedzieć, że wstyd się przyznać, no jakoś to tak, no tak, ten czas tak szybko leci, że aż mi to jakoś wypadło z głowy. Ale zarazem to był dla mnie teraz taki szybki pomysł, że jednak trzeba będzie to nadrobić. Jeszcze nie wiem jak, ale już was podtrzymam w niepewności, że to nadrabianie tego pięciolecia, no bo nie chcę się czekać na dziesięciolecie, nie, to za dużo lat. Trzeba to nadrobić, koniecznie. Wiktor już tutaj kiwa głową. No i co? No i pewnie Wiktor się cieszy, ja się cieszę, Justyna, której dzisiaj z nami nie ma, też się pewnie już cieszy, że no to co, szykuje nam się tutaj radiowa impreza. Ale póki co musimy się zastanowić, jaki będą miały kształt te obchody, bo sami jeszcze nie wiemy, tak nas zelektryzowała ta informacja, że sobie przypomnieliśmy o tym, że no, to pięciolecie już było w tamtym roku, ale no wiecie, no. Lepiej późno niż wcale, także co ma wisieć, nie utonie. Myślę, że to sobie z pompą odrobimy. No i też mam nadzieję, że nas nie wyrzucą po tym wszystkim, bo ja zawsze jak mówiłam, że jakieś wydarzenie będzie z pompą, no to kończyło się tak, że dobrze byłoby się na nie ubezpieczyć. Ale miejmy nadzieję, że nie będzie to miało takiego dramatycznego i gwałtownego przebiegu i będzie bardzo fajnie imprezowo. Ale to tak jak powiedziałam, to na razie wstępne plany są już w naszych głowach, więc jedyne co obiecujemy, że będzie się działo, oj będzie. A teraz na koniec zostawiam was z utworem. No myśmy się już tak nakręcili, że trzeba po prostu kończyć tę audycję, bo zaraz odpalimy tablicę z pomysłami, żeby się na to przygotować. A teraz zostawiamy was z utworem Becky Hill o tytule More, More, More. A żegnając się, żebyście nie myśleli, że jesteśmy anonimowi, to tak mówiła do was Kinga Rodzik. Wspominaliśmy też o Justynie Kozłowskiej, która tutaj razem z Wiktorem Woźniakiem również realizują. Dzisiaj nie było z nami Justyny, ale był Wiktor Woźniak, ale jak będą obchody, to będziemy wszyscy. To macie jak w banku. Także do usłyszenia z audycją Miło Mi To Słyszeć. Cześć i czołem i zostawiam was z utworem. Cześć.

leżaki, fajki. Ja na pół schowane, ręce w kieszeni, parki.

0: Frankie.
1: Możemy.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

episode.

słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić.

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się, chcę to lśnić.

flashbacks.